video sa reklamacji. Dobrze mój Lubili sen gierkę mało. Ludzie idą tłumaczyć, lubili sen gierkę mało. Więc ty sadamy sa reklamacji.

motema ata bafika kamoto moye ata bafika kamoto boyedi ya bopo ese bafika kamoto boye obi maratongo na ndako tango ozomala poko okuta ebe probleme na lemia